Ja jeszcze nie znam, prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

0: pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną.
1: Hi, I'm Ryan Blaney, a third-generation race car driver, and I dedicate a lot of my time going fast. But when my grandpa was diagnosed with Alzheimer's, it was a very unexpected bump in the road for us. It's important to notice if older family members are acting differently or having trouble with routine tasks. Early detection of Alzheimer's can give your family time to explore support services and access available treatments. If you or your family are noticing changes, it could be Alzheimer's. Talk about seeing a doctor together. Visit alz.org/time to talk, a message from the Alzheimer's Association and the Ad Council.